Johanne, Johanne, Waha, Yo, Oha, Wea, Hey, Hey, Hey, Yo, Owe, Na, Ha, Ha, Wea, Ha, Ha, Johanne, Johanne, Waha, Yo, Oha, Wea, Hey, Hey, Hey, Yo, Owe, Na, Ha,